jestem idiotą, za jakiego ty tu mnie masz, więc chciałbym się wreszcie wypowiedzieć na ten temat. Jestem ślimakiem i też czuję, w deszczu jem, nie szczuj mnie, bo jestem ślimakiem i deszcz lubię, nie szczuj mnie, też czuję. Jestem ślimakiem i mam kwalifikacje i prawo do zachowania swojego istnienia na tej planecie, co z jakiejś dziwnej racji zabrałeś sobie bez większego pozwolenia. Bo ja jestem ślimakiem dzielnym i głodnym, a ty to się chyba nie lubisz z nikim dzielić. Będę więc namnażał swe zastępy drogą rodną. Może wreszcie kiedyś skumasz, kiedyś, że jest.

Jestem ślimakiem i po cichu marzę, żeby być kiedyś wielkim, wielkim jak twój dom. Zgnieść ciebie butem, albo w garze zaparzyć, albo wiesz co? Nie zrobiłbym tego, bo...

jestem ślimakiem i deszcz lubię. Nie szczuj mnie, deszcz czuję.